0: This is Jordan 105.5.
1: Station with the boys for entrepreneurs.
2: Oluwa ṣe o isoji ta ti reti latojo yi o wole wara leni o oba ba ni debe ba ni dasi oloju je nba ri elese je nba o debe olopolo je nba oro olowo je nba ogbe adupe lori aye woli ton soro yi nitori ose